Siemjua Mungu tangu hapa na tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.